Miłocice, witajcie. My jesteśmy Janka Anka. A nie tylko od pionu godzinu za was załudzimy. Jan Szybkus na troli. Hej, wujkot!